0: Kilka jest efektywna, że nie jest jeszcze w niej głośno, bo...
1: Local 1003 for 0.